0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Komunikacja internetowa jest kulturotwórcza, pisze Leon XIV w przesłaniu do uczestników ogólnoświatowej konferencji Signis w Rwandzie poświęconej mediom i komunikacji. Dziś w Seulu rozpoczyna się pierwsze spotkanie poświęcone dialogowi Kościoła katolickiego z konfucjanizmem. Wojna niszczy zaufanie, podkreślają franciszkanie na Ukrainie. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. O tym, że komunikacja internetowa służy nie tylko przekazywaniu informacji, ale też tworzeniu kultury i kształtowaniu zbiorowej świadomości, przypomniał Leon XIV uczestnikom ogólnoświatowej konferencji Signis w Rwandzie. Do uczestników zwrócił się także w wideoprzesłaniu prefekt dykasterii do spraw komunikacji Paolo Ruffini. Relacjonuje Dorota Abdelmulawiet.
2: Nawiązując do tematu konferencji Komunikacja cyfrowa na rzecz harmonii kulturowej i dobrostanu środowiska, papież zachęcił do poszukiwania narzędzi i strategii medialnych, które przyczynią się do promowania prawdy i godności człowieka. Dzięki temu wasza praca będzie sprzyjać budowaniu kultury odzwierciedlającej ewangeliczne wartości komunii, pokoju i odpowiedzialnej troski o środowisko, napisał. Z kolei prefekt Watykańskiej Dykasterii do spraw Komunikacji Paolo Ruffini zwrócił się do uczestników w przesłaniu wideo, w którym poruszył m.in. temat zagrożeń związanych z rozwojem technologii cyfrowych. Mówił o tym, że początkowe przekonanie, że większa liczba połączeń będzie sprzyjała większemu wzajemnemu zrozumieniu, zostało skonfrontowane z doświadczeniem izolacji, fragmentacji i fałszywej bliskości, kształtowanej bardziej przez algorytmy niż przez autentyczne spotkanie.
1: Chrześcijańską nadzieję na nowe niebo i nową ziemię oraz konfucjański ideał Da Tong łączy przekonanie, że podziały, egoizm i ucisk nie są nieuniknione, wskazał kardynał George Jakob Kowakad, prefekt dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego, który dziś otwiera w Seulu pierwsze spotkanie poświęcone dialogowi Kościoła katolickiego z konfucjanizmem. Informuje o tym Karol Darmoros.
3: Kardynał Kowakad podkreślił, że wydarzenie ma zapoczątkować trwałą przyjaźń i współpracę na rzecz bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata. Ale zestawienie chrześcijaństwa i konfucjanizmu nie zaciera jednak zasadniczych różnic. W chrześcijaństwie odnowa człowieka i stworzenia dokonuje się dzięki zbawczemu dziełu Chrystusa. W konfucjanizmie harmonia rodzi się natomiast przez kształtowanie cnót, prawe przywództwo, formację poprzez rytuał oraz etyczne porządkowanie relacji międzyludzkich. Wartość spotkania polega, jak mówił kardynał, na zachowaniu tych różnic tak, aby każda z tradycji mogła stawiać wyzwania drugiej, ubogacać ją i poszerzać jej horyzonty.
1: Odbudowa bezpieczeństwa, nadziei i zaufania. Na tym skupia się dziś posługa franciszkanów konwentualnych na Ukrainie. O obecnej sytuacji na Ukrainie opowiada siostra Alina Anastazja Petrauskajte.
4: Kustodia franciszkanów ma 5 klasztorów i liczy 20 braci. Franciszkanie utrzymuje kontakt z osobami, które wyjechały z Ukrainy, aby ratować życie swoich dzieci. Rozmawiają z nimi telefonicznie, a gdy jest to możliwe, odwiedzają je za granicą. Na Ukrainie współpracują trzy gałęzie zakonu franciszkańskiego. Bracia wspólnie prowadzą rekolekcje, nieskupienia i konferencje.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: po drodze pielgrzymów, wita ich tak, jak ma to w zwyczaju, także wówczas, gdy na pokładzie Papamobile przemierza plac świętego Piotra, Ojciec Święty rozpoczyna dzisiaj cotygodniowe spotkania z wiernymi po wakacyjnej przerwie, po przerwie lipcowej. Zachęcamy tych z Państwa, którzy będą w najbliższych tygodniach w Rzymie, do tego, żeby w audiencjach generalnych z Ojcem Świętym brać udział. W sierpniu nie są potrzebne darmowe wejściówki, które dystrybuuje Prefektura Domu Papieskiego w pozostałych miesiącach roku. Można po prostu przyjść, stanąć w kolejce i w tej audiencji wziąć udział. Szczególnie serdecznie, tak jak zawsze, zaproszeni są nowożeńcy, którzy proszeni są o to, aby mieć przy sobie dokument poświadczający zawarcie małżeństwa nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a także o to, aby byli ubrani w stroje ślubne. Słyszymy już w tej chwili pielgrzymów, którzy wiwatami witają Ojca Świętego we wnętrzu Bazyliki Watykańskiej. Dzisiejsza katecheza będzie kolejną z cyklu poświęconego dokumentom Soboru Watykańskiego II. To właśnie ten temat Ojciec Święty zaproponował wiernym do cotygodniowych rozważań po zakończeniu kateches jubileuszowych, a więc tych, które towarzyszyły nam w Roku Świętym i które były poświęcone tematowi Roku Świętego, tematowi Chrystusa jako naszej nadziei. Zapraszamy też oczywiście przy tej okazji, żeby powracać do tych tekstów papieskich kateches, które od wielu lat wygłaszane są przez Ojca Świętego tutaj w Watykanie. Można je znaleźć na stronie watykan.va w zakładce, w podstronie w języku polskim. Te katechezy stanowią cykl nauczania, to nie są pojedyncze rozważania, pojedyncze wypowiedzi papieskie, ale pewien cykl nauczania, cykl rozważań poświęcony różnym tematom, który Ojciec Święty nam proponuje. Obecnie rozważamy dokumenty Soboru Watykańskiego II, natomiast wcześniej, w ubiegłym roku, kiedy przeżywaliśmy jubileusz Roku Świętego, towarzyszyły nam rozważania na temat Chrystusa jako naszej nadziei, rozważania oparte na tym, co na temat nadziei płynącej ze zbawienia, z odkupienia mówi nam Pismo Święte. Te teksty wpisują się też oczywiście w dużo szerszy kontekst papieskiego nauczania, więc w jego homilie, w jego rozważania wygłaszane chociażby podczas cotygodniowej niedzielnej modlitwy Anioł Pański. I do sięgania do tych tekstów również zapraszamy. To jest także nasza jedność, nasza łączność z Ojcem Świętym i z Kościołem Powszechnym, jeśli właśnie te teksty są również przedmiotem naszych rozważań, naszej lektury. A tych tekstów, tych papieskich rozważań będzie w najbliższym czasie znacznie więcej niż tylko modlitwy Anioł Pański w niedzielę i środowe audiencje generalne, bowiem najbliższe tygodnie i miesiące są wypełnione licznymi spotkaniami, w których Ojciec Święty będzie brał udział. Już jutro papież uda się do Asyżu, gdzie odbywa się spotkanie młodzieży franciszkańskiej i gdzie spotka się z co najmniej 2000 młodych ludzi, którzy już od początku tygodnia się tam gromadzą. I oczywiście te słowa, które papież skieruje tam jutro do młodzieży, która przyjechała do Asyżu, są też tymi, które chce kierować do młodzieży na całym świecie i do całego Kościoła. W najbliższych tygodniach Ojciec Święty uda się także do Rimini i do San Marino z jednodniową wizytą apostolską. A z kolei we wrześniu, pod koniec września, będzie pielgrzymował do Francji. To te spotkania, te wizyty Ojca Świętego, które już są potwierdzone, ale wiemy, że ten kalendarz papieskich spotkań jest na bieżąco uzupełniany, więc możemy się spodziewać, że do końca roku tych wydarzeń, spotkań, celebracji Ojca Świętego będzie jeszcze więcej. Tych z Państwa, którzy wybierają się do Rzymu i chcą być pewni, czy w tym czasie będzie w Rzymie również Ojciec Święty, zapraszamy też na stronę Prefektury Domu Papieskiego, domuspontificalis.va, a także na stronę watykańską watykan.va. Na obu tych stronach znajduje się kalendarz papieskich wydarzeń. Tam można spojrzeć i sprawdzić, czy w danym czasie Ojciec Święty będzie w Rzymie. I oczywiście dobrze jest sprawdzać to regularnie, bowiem, tak jak mówię, te papieskie spotkania są na bieżąco aktualizowane. A już teraz widzimy Ojca Świętego, który zbliżył się do ołtarza, do miejsca, z którego będzie wygłaszał dzisiejszą katechezę, z podwyższenia przed ołtarzem, tuż nad grobem świętego Piotra Apostoła. Za chwilę pozdrowi nas wszystkich znakiem krzyża, wysłuchamy fragmentu z Pisma Świętego i następnie papieskiej katechezy.
1: Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale introducendo...
0: Ojciec Święty rozpoczyna teraz audiencję generalną, rozpoczynając ją znakiem krzyża i pozdrowieniem liturgicznym. Przygotujmy się na przyjęcie Jego słowa i otrzymanie Jego błogosławieństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z Wami.
1: Dalla lettera agli Efesini.
0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Wśród wszelakiej modlitwy i błagania, przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta otworzę, by jawnie i swobodnie głosić tajemnicę Ewangelii. Oto Słowo Boże.
2: De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens.
0: Teraz ten sam fragment zostanie odczytany w 8 językach, a następnie Ojciec Święty wygłosi katechezę w języku włoskim, która następnie zostanie również, tak jak zawsze jest to w zwyczaju, streszczona w poszczególnych językach.
2: Quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile.

0: 恭读圣保禄宗徒致厄弗所人书。弟兄们，你们要时时靠着圣神，以各种祈求和哀祷祈祷，且要醒悟不倦，为众圣徒祈求，也为我祈求，使我在开口的时候，赐我能说相称的话，放心大胆地传扬福音的奥秘。以上是天主的圣训。
1: Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Com preces e súplicas de vária ordem, orai em todas as circunstâncias no Espírito, e vigiai com toda a perseverança, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, para que a palavra seja colocada em minha boca para anunciar corajosamente o mistério do Evangelho. Palavra do Senhor.
2: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. أقيموا كل حين أنواع الصلاة والدعاء في الروح، ولذلك تنبهوا وأحيوا الليل مواظبين على الدعاء لجميع القديسين ولي أيضا، ليوهب لي أن أتكلم وأبلغ بجرأة سر البشارة، كلام الرب.
3: Z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Wśród wszelakiej modlitwy i błagania, przy każdej sposobności, módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta otworzę, by jawnie i swobodnie głosić tajemnice Ewangelii. Oto Słowo Boże.
4: Teraz wysłuchamy katechezy, którą Ojciec Święty przygotował na dzisiejszą audiencję i która wpisuje się w cykl katechez poświęconych dokumentom Soboru Watykańskiego II, a konkretnie Konstytucji Sacrosanctum Concilium.
5: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
4: Drodzy bracia i siostry, dzień dobry i witajcie. W tej katechezie podejmujemy na nowo refleksję nad soborową konstytucją o liturgii Sacrosanctum Concilium. Dziś zatrzymamy się nad wymiarem eklezjalnym modlitwy liturgicznej. Jak

0: powiada apostoł Paweł, to Duch Święty uczy nas modlitwy. Od dnia Pięćdziesiątnicy Duch zamieszkuje w Kościele, inspirując każdą jego działalność, a w szczególności modlitwę. Życie pierwszej wspólnoty, zrodzonej w Jerozolimie po zmartwychwstaniu Jezusa, jest życiem w duchu danym przez Pana Zmartwychwstałego. Od tego czasu Kościół nigdy nie przestawał zbierać się na sprawowanie paschalnego misterium. Czytając to, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego, pisał święty Łukasz. Sprawując Eucharystię, w której uobecnia się zwycięstwo i triumf Jego śmierci i równocześnie składając dzięki Bogu za Jego dar niewypowiedziany w Chrystusie Jezusie ku chwale Jego majestatu przez moc Ducha Świętego. W naszych czasach, w kontekstach zdominowanych przez mentalność nastawioną na skuteczność i konsumpcję, modlitwa może wydawać się czymś bezużytecznym i niewartym uwagi. W świecie, w którym nauka i technika roszczą sobie pretensje do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania, modlitwa może jawić się jako forma ucieczki od rzeczywistości. Ponadto także w wielu rodzinach chrześcijańskich modlitwa nie jest już przekazywana, a liczne osoby narażone są na ryzyko mylenia jej z jedną z wielu technik psychologicznych, które są ukierunkowane na osiągnięcie osobistego dobrostanu. Tymczasem modlitwa, jako podstawowy wymiar naszego człowieczeństwa, zasługuje na to, by została odkryta na nowo w swojej prawdzie. Konstytucja Sacrosanctum Concilium potraktowała poważnie tę potrzebę. Głęboko cieszyło to świętego papieża Pawła VI, który, promulgując ten pierwszy dokument zatwierdzony przez Sobór Watykański II, powiedział: Bóg na pierwszym miejscu, modlitwa naszym pierwszym obowiązkiem, liturgia pierwszym źródłem udzielanego nam życia Bożego, pierwszą szkołą naszego życia duchowego. W Konstytucji Sacrosanctum Concilium termin modlitwa oznacza bowiem całą liturgię. Perspektywa ta ma znaczenie decydujące, ponieważ wyznaczyła kierunek reformy liturgicznej, której główną osią stało się czynne uczestnictwo wiernych. Liturgia jest przedstawiona przede wszystkim jako miejsce spotkania, inicjatywy Boga, który w swoim Synu staje się bliski ludzkości, wcielonym Słowie, namaszczonym Duchem Świętym i któremu możemy odpowiedzieć przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie w jedności Ducha Świętego. To znaczy dzięki modlitwie, w której Chrystus wraz ze swoim ciałem zwraca się do Ojca. Dlatego święty Paweł VI gorąco pragnął, aby liturgia godzin, czyli codzienna publiczna modlitwa Kościoła, nierozerwalnie związana była z Eucharystią i głęboko przenikała, ożywiała i prowadziła oraz wyrażała całą modlitwę chrześcijańską oraz skutecznie karmiła życie duchowe ludu Bożego. Aby to pragnienie mogło się spełnić, liturgia godzin powinna być coraz bardziej przyjmowana i przeżywana w zwyczajnym życiu ochrzczonych i wspólnot. Tak wielu osobom, które pragną nauczyć się modlitwy, a zwłaszcza katechumenom, może ona ofiarować drogę i szkołę modlitwy chrześcijańskiej. Każdego tygodnia i każdego dnia Eucharystia oraz liturgia godzin są oddechem życia Kościoła, przez który Duch Święty przenika całe ciało Chrystusa. W tej modlitwie Chrystus całą społeczność ludzi łączy ze sobą i przez ten śpiew Bożej pieśni pochwalnej już ze sobą ją zespala. W ten sposób dzień po dniu jesteśmy coraz bardziej włączeni w misterium paschalne i upodobniani do Chrystusa. Święty Augustyn stwierdza, kiedy więc mówimy do Boga, zanosząc do Niego nasze modły, nie oddzielajmy od Niego Syna, a kiedy modli się ciało Syna, niech nie odłącza się od swej głowy, aby był jeden Zbawiciel swojego ciała, Jezus Chrystus, Syn Boży, który modli się za nas i w nas, a my modlimy się do Niego. Modli się za nas jako nasz kapłan, modli się w nas jako nasza głowa, a wreszcie jako nasz Bóg jest tym, do którego my zanosimy swoje modlitwy. Rozpoznajmy więc w Nim nasz głos, a Jego głos w nas. Liturgia godzin związana z Eucharystią i przedłużająca jej światło uświęca czas naszego codziennego życia. Rano rozpoczynamy dzień z wiarą i wdzięcznością. W południe prosimy o siłę wierności pośród trudów. Wieczorem, po zakończeniu pracy, nieszpory towarzyszą momentowi zachodu słońca. Nocą zasypiamy, powierzając się pokojowi Boga. Każda z tych godzin jest aktem nadziei. Podczas ziemskiego pielgrzymowania czuwamy, oczekując wraz z całym Kościołem chwalebnego powrotu Boga. Wysłuchaliśmy katechezy, w której Ojciec Święty szczególnie zachęca nas do modlitwy brewiarzem, modlitwy liturgią godzin. Teraz to samo streszczenie tej samej katechezy zostanie wysłuchane, wygłoszone w poszczególnych językach, a następnie Ojciec Święty pozdrowi poszczególne grupy językowe w języku włoskim, a te pozdrowienia zostaną następnie przetłumaczone na poszczególne języki. Lektorka języka francuskiego pozdrowiła przed chwilą papieża, zapewniając go o modlitwie i synowskim oddaniu wiernych języka francuskiego. A teraz przypomina, że na zakończenie audiencji odmówimy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie, a następnie Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, udzielając go także osobom chorym, cierpiącym i pobłogosławi również różańce i przedmioty liturgiczne, które pielgrzymi przenieśli ze sobą. A teraz w języku francuskim wygłaszane jest streszczenie papieskiej katechezy.
1: Depuis la Pentecôte, l'Église n'a jamais manqué de se réunir en assemblée pour célébrer le mystère pascal. À notre époque, la prière peut sembler inutile. Prier peut apparaître comme une forme d'évasion ou une technique parmi d'autres de nature psychologique et visant le bien-être personnel. La Constitution Sacrosanctum Concilium a pris au sérieux l'exigence de redécouvrir la prière dans sa vérité. La liturgie se présente avant tout comme le lieu de la rencontre, de l'initiative de Dieu qui se fait proche de l'humanité en son Fils. Chaque semaine et chaque jour, l'Eucharistie et la liturgie des heures sont le souffle de la vie de l'Église qui fait circuler l'Esprit Saint dans son corps. Dans cette prière, le Christ unit à lui toute l'humanité et l'associe à lui pour élever un chant de louange au Père. Liée à l'Eucharistie, la liturgie des heures sanctifie le temps de notre vie quotidienne. Chaque heure est un acte d'espérance. Dans notre pèlerinage terrestre, nous veillons en attendant avec toute l'Église le retour glorieux du Seigneur. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française.
2: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese.
0: Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka francuskiego. bracia i siostry. Zapraszam Was do tego, aby dobrze skorzystać z tego letniego czasu, który dla wielu z Was jest też czasem wakacji, po to, abyście pielęgnowali Wasze życie wewnętrzne i spędzali więcej czasu z Panem na modlitwie. Wszystkie nasze działania należą do Niego, także nasz czas wolny i czas odpoczynku, i mogą zostać uświęcone Jego obecnością, która prowadzi nas do braterskiego spotkania z bliźnimi. Niech Pan Wam błogosławi.
1: En italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les pèlerins de langue française. Frères et sœurs, je vous invite à profiter de ce temps d'été et peut-être de vacances pour certains d'entre vous pour cultiver votre vie intérieure en passant un peu plus de temps avec le Seigneur dans la prière. Toutes nos activités lui appartiennent, y compris les loisirs et le repos, et peuvent être sanctifiées par sa présence, qui nous porte à la rencontre fraternelle avec les autres. Que Dieu vous bénisse.
0: Teraz Ojciec Święty sam wygłosi w języku angielskim zarówno streszczenie swojej katechezy, jak też pozdrowienie dla wszystkich pielgrzymów języka angielskiego.
2: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors,
0: Ojcze Święty, pielgrzymi języka angielskiego oraz przybywający tutaj wyrażają Ci, przekazują Ci wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Twojej apostolskiej posługi jako następcy świętego Piotra. I teraz również przypominana jest informacja o tym, że na koniec audiencji odmówimy modlitwę Anioł Pański, o modlitwę Ojcze Nasz po łacinie, a na zakończenie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa, które obejmuje także tych, którzy pozostają w domach, którzy łączą się za pośrednictwem transmisji, chorych, osoby starsze, dzieci. I z tym błogosławieństwem łączy się też papieskie błogosławieństwo medalików, różańców, przedmiotów religijnych, które pielgrzymi przynieśli ze sobą. Drodzy bracia i siostry, kontynuując cykl kateches poświęcony konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II, kierujemy dziś naszą uwagę na eklezjalny wymiar liturgicznej modlitwy Kościoła. Daleka od odwracania się od świata i jego potrzeb, każda modlitwa, a zwłaszcza cała liturgia, stanowi istotny wymiar naszego człowieczeństwa. W modlitwie jednoczymy się z Jezusem, aby składać Bogu Ojcu uwielbienie i dziękczynienie w mocy Ducha Świętego. W szczególny sposób święty Paweł VI wyraził pragnienie, aby liturgia godzin, codzienna publiczna modlitwa Kościoła, była odmawiana przez wszystkich członków ciała Chrystusa. W ten sposób pozwolimy Duchowi Świętemu przenikać naszą myśl i każde nasze działanie, prowadząc nas do głębszego przeżywania tajemnic paschalnych. Bracia i siostry, obyśmy jednocząc się z całym Kościołem w jego modlitwie liturgicznej i oczekując przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa, znajdowali duchowy pokarm niezbędny do naszej ziemskiej pielgrzymki. Serdecznie witam wszystkich pielgrzymów i gości mówiących w języku angielskim, którzy uczestniczą w dzisiejszej audiencji, zwłaszcza przybywających z Anglii, Malty, Stanów Zjednoczonych. Dla Was i Waszych rodzin przyzywam radości i pokoju naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech Pan Wam błogosławi.
3: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres Universalen.
0: Teraz Ojciec Święty zwróci się do pielgrzymów języka niemieckiego, którzy w tej chwili wysłuchują streszczenia papieskiej katechezy, a już za chwilę usłyszą papieskie pozdrowienia.
3: Den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt darin auch Ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Segnet auch die Rosengrenze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, der Heilige Geist, der seit Pfingsten das Wirken der Kirche trägt, lehrt sie auch zu beten. Das Gebet ist eine grundlegende Dimension des Menschseins und, wie der heilige Paul der VI. Erklärte, unsere erste Pflicht. In der Konstitution Sacrosanctum Concilium wird mit dem Wort Gebet die ganze Liturgie bezeichnet, in der die Begegnung zwischen Gott und Mensch geschieht. Dabei geht die Initiative von Gott aus. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden und daher beten wir in der Liturgie durch Christus, mit Christus und in Christus in der Einheit des Heiligen Geistes zum Vater. So lobt die Kirche in ihrem täglichen öffentlichen Gebet, dem Stundengebet, das untrennbar mit der Heiligen Eucharistie verbunden ist, den Herrn ohne Unterlass und tritt bei ihm für das Heil der ganzen Welt ein. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
4: Cari fratelli e sorelle,
0: drodzy bracia i siostry, dzisiaj w dniu, w którym wspominamy poświęcenie Bazyliki Matki Bożej Większej, prośmy Najświętszą Marię Pannę, aby pomagała nam być wiernymi w modlitwie, tak aby Bóg mógł zawsze być w naszym życiu na pierwszym miejscu.
3: Liebe Brüder und Schwestern, am heutigen Gedenktag der Weihe der Basilika Santa Maria Maggiore wollen wir die heilige Jungfrau bitten, dass sie uns helfe, im Gebet treu zu sein, damit Gott stets den ersten Platz in unserem Leben einnehme.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle filialmente sus sentimientos de filial afecto.
1: Teraz Ojciec Święty ponownie sam wygłosi streszczenie swojej katechezy w języku hiszpańskim, a następnie pozdrowi pielgrzymów hiszpańskojęzycznych. Jak słyszymy, jest ich w bazylice bardzo wielu, podobnie jak w większości przypadków podczas audiencji ogólnych.
0: Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
2: Queridos hermanos y hermanas,
1: drodzy bracia i siostry, powracamy dziś na nowo do kateches poświęconych Konstytucji Sacrosanctum Concilium, koncentrując się na eklezjalnym wymiarze modlitwy liturgicznej. Modlitwa, jako fundamentalny wymiar naszego człowieczeństwa, wymaga ponownego odkrycia w świetle prawdy. W tym kontekście papież święty Paweł VI powiedział: Bóg na pierwszym miejscu, modlitwa naszym pierwszym obowiązkiem, liturgia pierwszym źródłem udzielanego nam życia Bożego i pierwszą szkołą naszego życia duchowego. Ten papież, którego dziś wspominamy, pragnął, aby liturgia godzin nierozerwalnie była związana z Eucharystią, aby głęboko przenikała i kształtowała całą modlitwę chrześcijańską, karmiąc w ten sposób życie duchowe całego ludu Bożego. W związku z tym możemy powiedzieć, że Eucharystia i liturgia godzin są oddechem życia Kościoła, dzięki któremu Duch Święty może poruszać się w całym Jego ciele. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów mówiących w języku hiszpańskim. Zachęcam Was, abyście doceniali Eucharystię i liturgię godzin jako wielkie, przekazywane od wieków skarby Kościoła oraz aby dzięki naszej miłości do nich dzień po dniu uświęcało się nasze życie. Niech Bóg Wam błogosławi. Bardzo dziękuję.

0: Teraz wysłuchamy streszczenia katechezy w języku chińskim, a następnie Ojciec Święty pozdrowi pielgrzymów mówiących właśnie w tym języku.
1: 圣父教宗将颁赐宗座霞服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。 亲爱的弟兄姊妹们，我们继续关于梵蒂冈第二届大公会议文献礼仪宪章的要理讲授。今天我们集中关注在教会中礼仪祈祷所蕴含的教会层面，每一个祈祷构成了我们人性中的核心层面。 尤其是在整个礼仪中的祈祷，它绝非能够规避世界及其需要。在祈祷中，我们与耶稣结合，借着圣神向天主圣父献上赞颂和感恩。尤其值得一提的是，教宗圣保禄六世曾希望日课 及教会每日的公共祈祷，能由基督奥体的所有成员诵念，以这种方式，让圣神充满我们的每个思想和每个行动，同时启迪我们对逾越奥祭有更深切的体悟。弟兄姊妹们， 当我们在教会的礼仪祈祷中与整个教会相结合时，我们可以在城市的朝圣旅程中汲取各自所需的灵性滋养，期待着五主耶稣基督的来临。现在，圣父教宗
2: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese.
0: Kieruję moje serdeczne pozdrowienie do pielgrzymów mówiących w języku chińskim. Drodzy bracia i siostry, niech wasze codzienne działania będą wspierane przez modlitwę, która jest nieodzownym pokarmem duszy. Serca wam błogosławię.
1: Chciałbym

0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar.
1: Teraz o synowskim oddaniu i modlitwie we wszystkich intencjach papieskich zapewniają Ojca Świętego pielgrzymi mówiący w języku portugalskim, w imieniu których przemawia lektor. Za chwilkę odczyta on streszczenie papieskiej katechezy po portugalsku, a następnie Ojciec Święty pozdrowi pielgrzymów po włosku i te pozdrowienia również zostaną przetłumaczone.
0: De modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e os demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Retomamos o ciclo de catequeses sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium do Concílio Vaticano II, refletindo sobre a dimensão eclesial da oração litúrgica. Desde o seu início, a Igreja é movida pelo Espírito Santo a dar graças a Deus em Cristo Jesus. Nos dias atuais, a oração pode parecer para alguns algo derrisório ou inútil, ou então uma mera técnica psicológica para atingir um estado de bem-estar pessoal. Na Sacrosanctum Concilium, o termo oração designa toda a ação litúrgica da Igreja, lugar de encontro do homem com Deus. Neste sentido, São Paulo VI desejava que a liturgia das horas, oração pública e cotidiana da Igreja, alimentasse eficazmente a vida espiritual de todo o povo de Deus. Ao longo das diversas horas do dia, ela santifica o tempo da nossa vida. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
2: Un cordiale saluto a tutti fedeli.
1: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich wiernych języka portugalskiego, zwłaszcza dla grupy skautów z Setúbal i dla pielgrzymów, którzy przybyli z Rio Grande do Sul. Niech w naszych rodzinach i w naszych wspólnotach parafialnych ożywia się modlitwa liturgiczna, która jednoczy nas jako lud Boży wędrujący ku niebu. Z serca wam błogosławię.
0: Eis a tradução das suas palavras. Uma cordial saudação a todos os fiéis de língua portuguesa, em particular aos grupos de escoteiros de Setúbal e aos peregrinos vindos do Rio Grande do Sul. Reavivemos nas nossas famílias e nas nossas comunidades paroquiais a oração litúrgica que nos une como povo de Deus a caminho. Abençoo-vos de coração.
3: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن
1: مشاعرها
3: بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة المجمع المقدس، وتأمل في صلاة الكنيسة وقال: الروح القدس هو الذي يعلم الكنيسة أن تصلي ويقودها منذ العنصرة. اليوم في ظل هيمنة النزعة الاستهلاكية والعقلية النفعية تراجعت مكانة الصلاة وصارت تفهم أحياناً على أنها مجرد وسيلة للراحة النفسية، ولهذا شدد القديس البابا بولس السادس على أن الصلاة هي واجبنا الأول، وأن الليتورجية هي الينبوع الأساسي لحياتنا الروحية، وبين الدستور المشمعي أهمية صلاة الساعات لأنها صلاة الكنيسة اليومية المرتبطة بالإفخارستية والتي تغذي الحياة الروحية وتعلم المؤمنين أن يصلوا، وهي تقدس الزمن أيضاً فتقدس مختلف أوقات اليوم وترافق المؤمن منذ الصباح حتى الليل وتغذي فيه روح الشكر والأمانة والرجاء، وهو ينتظر مع الكنيسة مشيئة الرب يسوع في المجد. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Saluto i fedeli di lingua araba.
1: Pozdrawiam wiernych języka arabskiego. Jesteśmy wezwani do tego, aby modlić się w każdej chwili i w każdej sytuacji, bowiem Chrystus nas zawsze słucha. A kiedy nasza modlitwa przebiega zgodnie z Jego sercem, wówczas otrzymujemy cuda. Niech Pan zawsze Wam błogosławi i chroni Was od wszelkiego zła.
3: نحن مدعوون إلى أن نصلي في كل لحظة وفي كل حالة لأن السيد المسيح يصغي إلينا، وعندما تكون صلاتنا بحسب قلبه فإنها تحقق المعجزات. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Dzisiejsza katecheza poświęcona konstytucji Sacrosanctum Concilium ukazuje eklezjalny wymiar modlitwy liturgicznej. W świecie zdominowanym przez skuteczność, konsumpcję i technikę, modlitwa bywa uznawana za bezużyteczną lub mylona z jedną z technik psychologicznych. Dlatego należy na nowo odkrywać jej prawdziwy sens. Liturgia godzin, czyli codzienna, publiczna modlitwa Kościoła, przenika, ożywia i prowadzi. Wyraża całą modlitwę chrześcijańską oraz skutecznie karmi życie duchowe ludu Bożego. Uświęcając czas i poszczególne pory dnia, może stać się dla wiernych drogą i szkołą modlitwy chrześcijańskiej. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i Polacchi. In questi giorni, da numerose diocesi della Polonia, pellegrini a piedi si dirigono verso Jasna Góra, sostenuti spiritualmente dai fedeli nelle parrocchie. Questa testimonianza, la fatica del cammino, la preghiera comune e l'incontro con Maria rafforzano la fede e la speranza delle famiglie e delle comunità. Insieme a voi, prego per la pace nel mondo e per nuove vocazioni sacerdotali e religiose. Vi benedico tutti.
4: Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków. W tych dniach z wielu polskich diecezji na Jasną Górę zmierzają piesi pielgrzymi, którym duchowo towarzyszą wierni w parafiach. Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z Wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich Was błogosławię.
5: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle.
1: Na koniec Ojciec Święty zwróci się do pielgrzymów języka włoskiego z pozdrowieniami.
5: Intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto.
1: Kieruję moje serdeczne pozdrowienie do pielgrzymów mówiących w języku włoskim. Zachęcam każdego z Was do wytrwałości w realizowaniu własnych obowiązków i ufania zawsze w pomoc przychodzącą od Pana. Kieruję moje myśli także do ludzi młodych, do osób chorych i do małżonków, którzy niedawno się pobrali. Wszystkich wzywam do tego, aby pozostawali wytrwali w nadziei, aby powierzali się dłoniom Jezusa, tak aby dzięki Jego ofierze dokonanej z nieskończonej miłości otrzymali zbawienie. Wszystkim Wam błogosławię. A już teraz odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz.

0: Dominus vobiscum.
1: Pan z wami.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
0: Adiutorium nostrum.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
0: Benedicat vos omnipotens.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Kończy się audiencja generalna Ojca Świętego, która dzisiaj wyjątkowo odbyła się w Bazylice Watykańskiej Świętego Piotra, a nie na Placu Świętego Piotra ze względu na wysokie temperatury. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty zachęcał do odnowy życia modlitwy liturgicznej, a więc tej modlitwy, którą wznosimy do Pana Boga podczas Eucharystii, ale także modląc się w naszych rodzinach, wspólnotach czy indywidualnie brewiarzem, czyli liturgią godzin. Zachęcamy do tego, żeby powracać do tych papieskich słów, także do wszystkich innych kieruje do nas, które kieruje papież do nas z różnych okazji. Artykuły na ten temat ze streszczeniami tych najważniejszych papieskich refleksji mogą Państwo znaleźć na stronie vaticannews.va/pl, a pełne treści i tłumaczenia w większości na język polski na oficjalnej stronie watykańskiej vatican.va. Tym z Państwa, którzy w najbliższym czasie będą w Rzymie, przypominamy, że w sierpniu nie są potrzebne darmowe wejściówki na audiencje ogólne. Można po prostu przyjść i stanąć w kolejce odpowiednio wcześniej, żeby na audiencję się dostać. Podobnie nie ma wejściówek na południową modlitwę Anioł Pański, a wszystkich z Państwa zapraszamy też jutro na nasze media społecznościowe, na kanał YouTube, na transmisję papieskiej wizyty w Asyżu, gdzie Ojciec Święty uda się, aby modlić się najpierw w kaplicy Porciunkuli, a następnie podczas spotkania z młodzieżą, która tam uczestniczy we franciszkańskich dniach młodzieży. Już teraz dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę. Prosimy o modlitwę we wszystkich intencjach Ojca Świętego, szczególnie w tej intencji, którą powierzył całemu Kościołowi na sierpień, o to, abyśmy dostrzegali tych, którzy są samotni i cierpiący w wielkich miastach. I życzymy Państwu błogosławionego odpoczynku, dołączając się do życzeń Ojca Świętego dla tych wszystkich, którzy są jeszcze na wakacjach, a powracającym do pracy, tak jak mówił przed chwilą Ojciec Święty, życzymy wytrwałości i zawierzenia wszystkich codziennych obowiązków i wysiłków Panu Bogu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W listopadzie Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Podczas audiencji ogólnej papież zachęcił wiernych do modlitwy liturgią godzin. Z kolei zwracając się do Polaków, Ojciec Święty nawiązał do sierpniowych pielgrzymek na Jasną Górę. Dorota Abdelmulawiat, aktualności z Watykanu. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś o 6. zagranicznej podróży Leona XIV. Od 6 do 17 listopada papież będzie przebywał w Ameryce Południowej i będzie to najdłuższa z jego dotychczasowych wizyt apostolskich.
2: Najpierw od 6 do 8 listopada papież będzie w Urugwaju, gdzie odwiedzi Montevideo, Paysandu i Floridę. Następnie uda się do Argentyny, do Buenos Aires, Kordoby i Luján, gdzie znajduje się sanktuarium maryjne. Najdłużej Leon XIV pozostanie w Peru. W dniach 11-17 listopada odwiedzi Limę, Cusco, Pucaipe i Chiclayo. Podróż odbędzie się na zaproszenie głów państw i władz kościelnych, a jej szczegółowy program zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Karol Darmoros, Vatican News.
1: Po raz pierwszy po lipcowej przerwie Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie poświęconej modlitwie liturgicznej Kościoła zachęcał do tego, by wszyscy modlili się codziennie liturgią godzin.
3: La liturgia delle ore santifica il tempo della nostra vita quotidiana.
4: Liturgia godzin związana z Eucharystią i przedłużająca jej światło uświęca czas naszego codziennego życia. Rano rozpoczynamy dzień z wiarą i wdzięcznością. W południe prosimy o siłę wierności pośród trudów. Wieczorem, po zakończeniu pracy, nieszpory towarzyszą momentowi zachodu słońca. Nocą zasypiamy, powierzając się pokojowi Boga. Każda z tych godzin jest aktem nadziei. Podczas ziemskiego pielgrzymowania czuwamy, oczekując wraz z całym Kościołem chwalebnego powrotu Pana.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież nawiązał do sierpniowego pielgrzymowania na Jasną Górę.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
4: Pozdrawiam serdecznie Polaków. W tych dniach z wielu polskich diecezji na Jasną Górę zmierzają piesi pielgrzymi, którym duchowo towarzyszą wierni w parafiach. Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z Wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich Was błogosławię.
3: Vi benedico tutti.
1: Nie ustają rosyjskie ataki na ziemię ukraińskie. W rozmowie z mediami watykańskimi nuncjusz apostolski na Ukrainie, arcybiskup Wiswaldas Kulbokas, mówi o nieustannym zagrożeniu, ale też o wdzięczności za dar życia, który towarzyszy mieszkańcom.
5: Na Ukrainie już od dłuższego czasu często witamy się słowami dzięki Bogu żyjesz, ponieważ liczba ofiar cywilnych nieustannie rośnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ostatnie tygodnie i miesiące, każdego dnia ginie około 10 lub więcej cywilów, nie licząc rannych i ogromnych zniszczeń. To wszystko jeszcze bardziej skłania nas do docenienia tego, co papież Leon nieustannie podkreśla, że żadnej wojny nie da się usprawiedliwić. Także dla naszych prawosławnych przyjaciół jednoznaczność papieża Leona, który przypomina, że wojna nie może mieć żadnego usprawiedliwienia, są bardzo cenione.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W listopadzie Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Podczas audiencji ogólnej papież zachęcił wiernych do modlitwy liturgią godzin. Z kolei zwracając się do Polaków, Ojciec Święty nawiązał do sierpniowych pielgrzymek na Jasną Górę. Dorota Abdelmulawiat, aktualności z Watykanu. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś o 6. zagranicznej podróży Leona XIV. Od 6 do 17 listopada papież będzie przebywał w Ameryce Południowej i będzie to najdłuższa z jego dotychczasowych wizyt apostolskich.
2: Najpierw od 6 do 8 listopada papież będzie w Urugwaju, gdzie odwiedzi Montevideo, Paysandu i Floridę. Następnie uda się do Argentyny, do Buenos Aires, Kordoby i Luján, gdzie znajduje się sanktuarium maryjne. Najdłużej Leon XIV pozostanie w Peru. W dniach 11-17 listopada odwiedzi Limę, Cusco, Pucaipe i Chiclayo. Podróż odbędzie się na zaproszenie głów państw i władz kościelnych, a jej szczegółowy program zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Karol Darmoros, Vatican News.
1: Po raz pierwszy po lipcowej przerwie Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie poświęconej modlitwie liturgicznej Kościoła zachęcał do tego, by wszyscy modlili się codziennie liturgią godzin.
3: La liturgia delle ore santifica il tempo della nostra vita quotidiana.
4: Liturgia godzin związana z Eucharystią i przedłużająca jej światło uświęca czas naszego codziennego życia. Rano rozpoczynamy dzień z wiarą i wdzięcznością. W południe prosimy o siłę wierności pośród trudów. Wieczorem, po zakończeniu pracy, nieszpory towarzyszą momentowi zachodu słońca. Nocą zasypiamy, powierzając się pokojowi Boga. Każda z tych godzin jest aktem nadziei. Podczas ziemskiego pielgrzymowania czuwamy, oczekując wraz z całym Kościołem chwalebnego powrotu Pana.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież nawiązał do sierpniowego pielgrzymowania na Jasną Górę.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
4: Pozdrawiam serdecznie Polaków. W tych dniach z wielu polskich diecezji na Jasną Górę zmierzają piesi pielgrzymi, którym duchowo towarzyszą wierni w parafiach. Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z Wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich Was błogosławię.
3: Vi benedico tutti.
1: Nie ustają rosyjskie ataki na ziemie ukraińskie. W rozmowie z mediami watykańskimi nuncjusz apostolski na Ukrainie, arcybiskup Wiswaldas Kulbokas, mówi o nieustannym zagrożeniu, ale też o wdzięczności za dar życia, który towarzyszy mieszkańcom.
5: Na Ukrainie już od dłuższego czasu często witamy się słowami dzięki Bogu żyjesz, ponieważ liczba ofiar cywilnych nieustannie rośnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ostatnie tygodnie i miesiące, każdego dnia ginie około 10 lub więcej cywilów, nie licząc rannych i ogromnych zniszczeń. To wszystko jeszcze bardziej skłania nas do docenienia tego, co papież Leon nieustannie podkreśla, że żadnej wojny nie da się usprawiedliwić. Także dla naszych prawosławnych przyjaciół jednoznaczność papieża Leona, który przypomina, że wojna nie może mieć żadnego usprawiedliwienia, są bardzo cenione.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.